0: A my słuchamy na to, co ma nam Matej powiedzieć, a to są informacje do Jency Show Wusowania.
1: A dobre ranko mam się. Jan Reha, tu zmienuje się w sportowych pokiwach, niedom sportowemu w ubieczowaniu Jensa we Wojerecach, potem zladuje na volejbol a wieza też na kopańcu. Radio Zadkula wabi Jensa hiżo za pundzielniejsze Wusowanie, gdzie spundzie wo tak mianowane Work and Travel. Potom wienujemy so też naszemu temu mutyczynie Klemen Schmidt zabiera so z kumcznej inteligencji we remesle. Husto zdate so remeselniski a akademiski svet jasne dzielenie być, cel tak to nie opowiada potom Jocin Wenk we rubrice Wieda Wiedomost a Wuna Makanki. A dundak, tun myśli, że na nazymskie pozdniny to no. Możecie dżęca napoczywać i z nim zromanie troszku dremać, a so hajiżo raz.
0: Na to sprzyjotować, no to jest prawie. Na prózni nie ta dobia być, nie smiemy na to zabić.
1: Ale jeszcze nie jest.
0: Najkus. 6 po 6.

Co zbyt chwilu przebyłam si praju u mój pożo. Ja co zasad tam, gdzie sakuła moje zbożo. Prynią weso trafniczko, ja sapskę myną bóle dam. Do moje syna obocza myć kwajnie zaskryst. Cyle zbożony na nuera nie wotu. Cię oświknu syna kolia.

Gas aufs Grill. Tyska, abo evangelski, a co bys wiry, abo bo uswierny, choć byliśmy z cię, abo sezy.

Dziewięć minut do napu setny się dżin wotorennych kierchowu. Jedzenca. No hej, a to możemy to też z synem celinejszym wódzkom snano na porybniszcza ladać, kajż to hewak czynimy w miastach, na przykład su kierchowy wo wiele wiecze, kajż znajemy te tu ptola nas na przykład w Budyszynie, albo tyż w Ralbicach, w Gruszczycach, w Kulowie, tam su kierchowy niemale kajż parki. No a so tyż wódani, a to sem tyż ustody nazoniwa, gdyż by ich z MDR Garten popuczu, so je to woprawdzie miestność, gdzie szkodza ludzo popołudniu, jako bychu so woprawdzie tam wukodzowali. A tak możecie dżęca se też jeszcze szelakich informacji, k tomu nasrybać. Sem naczytała se, so su szelake wukokirchowe w Drezdżanach. Dżęca wosybicze wotewryny maja szrota szeroko woczynene, a tam su też fachucy popołudniu Puczukiś rozjasnia, što dže kotre kamien na przykład vosebitosti, tyž na rostline ladaja, kiš su so tam nasadželi, a tyž nekotre škuli ro same, a poradžuja kotre rostline so hoča na przykład k za vosadženje. Na przykład šelakich ro, kiš pod štomami leža. Po takim snano je to tyž raz jedna hineša možnost si kirchove odkryć, tam vopračuja Prawdzie so wukodzować, so widy nasrybać, toż fachuce tam powiedaja. Poladajcie raz na drzeżdżansku internetową stronę miasta.

No hej, to wieczera hižo Riane zazbie w smyczkicach. Smyczkicinio su przepodali wutrobicze a gratulowali ze swiedzinski girlandu. A to su z tym potom też zahajili zomadnie ze sfaroku Hanu Hernandezowi swiedzinski kunstyczynia a faraka by się też potom na nutonost prosowa. To bieše spomožne a chudne zaspia. Mnoho jačenca počítam dále se zdičacem svičenjom, večo potom rije a další vjašk potom sujúce svičenske kemše po připodniu dvimaj a zakončí so svičen potom po kemšach se s kofejom tkancom a tiž vieso se sebiesadu. Dženca v Cioch započne so projekt Svitnišćo zetka přírodu, přivesť budže taj projekt serbski fyzika Jan Vinča a rične motivator Lucian Kaulfürst. A vobaj pisataj zetka myso krotko do Cioch ve odpočinku Nimsce Rikato Ruhetal. Potekim z čety štam prošení si na poskač k přednoškaj a si doječ na besadu. Potom chceme poladać na domkowanku, kotraż so tyś w Rakičanskiej Ewangelskiej Wosadze swieczy jucem, kemże su do putnia dżesaczych, ze zdziczacym zaczałom a programom piestowarnie. Jucy spiewa kur Lipa we Slepom, je to nazemski koncert w serbskim kulturnym centrum je započat kje po putniu Styrioch, a runie tajki nazemski koncert zmiecze jucy we Salowie. Milena Wočerec a Mati Dziswałk uczytaj po putniu 2 maj budże tam też we Kapałce. Wosrycz Wierski, nyszpo potem dykańc a kofi, a Styrioch potem koncert. Wymienczyli jeszcze potem je cypelki na zdom.

No hej, to obieczera hižo Jarach Jane, a tyśnujece zaspie w Smyczkiecach 125. jubilej tam cyrkwie Svieča. Czera je tam wiesna zromadność Gelandu przepodała, a faraka handa nesuwa je ta nutonosć prosowa, a dżęca punże dale srybne popołudnio zmija tam z dziczacy disco, wieczor su potom reje za młodych a starych, a starszych, lipy prajne takie, no. A potom je niedzielu, po takie nuce, chodzie saczych rańcze piłko, a dwiema svieča potom zromadnie svieđenske kemše, při zamknie sa potom biesada hišče, při dobroj šalce kofeja a svudnym tykancom. Potom dženca započne so projekt pobudnju cioch, svietnišťo zetka přírodu, přizivič a převiezč budžetý projekt srbský fyzika Jan Vinča a rečom motivátor Lucian Kabelfürst. Dojče si krótko do cioch do odpoczynka niemcy ryka to Ruhetal, to możecie do Navia zapodać, tam gmieński zariad, a tam jeszcze potem cele prawie. Domkowanku, Svieča, nic jeno szuce w Smyczkiecach, z jubileum związane też w Rakiecach. Ewangelska Wosada wita jutce 10 do podnia na Kemsze z dzieciacym zapszachom, zaczachom a programom pestowanie. Nazemske koncerty witaja. A to spiewa Kuro Lipa we Slepom. To je nazemski koncert Serbskeho kulturnoho centruma po pódniu štyrioch. A tiež we Salowie. Milena Vočerec a Mati Gisvauk vústupite zromadnie z dječaci rejovanske skupinu z Britnije. A do toho je we Kapavce, tam de viesne Kapavce. We 2. maj, Nyšpo. Do it, do

Doch so Kumpel, Josef Donat. Schießt Schmitty Dodo, weißt du nicht? Apropos Kumpel. Jensa, wot mir so nutzmodinskie Kulture, a to w biosfirowym Reservatio, hon ja wujska holla hatte, w Stroži, što sa tam stanie. Jensa smidza tam na przykład kreatywni modostni swoje projekty przedstawić, gisz maja kletu planowane. Wovuku nutzmodinskie Kultury chcecza potom wubrane projekty tisch mytować, a spichować. Ze spetsto eurami na przykład modinskie skupiny kluby, towarstwa, kulturne zariadniszcza, smidza si tam dojeć, a o tym powiedać, što maja za przyjotne lito fu, no ha ja 500 euro mieć, albo nic mieć, no to znosza liczy. Cześć, Czmęcino, dowozimy się.

0: Schmidt noch bewusst nicht. Der Podamis aus Matteum. Nitko do nächsten Jahr. Die Spieler dann neuen. Klar, wulki Projekt, Matteum.
1: Hi. Digitalne se tam do nechona. Hi, dojedzeme menuce na Instagrame. Tam mamy stronu, kishreka dom nechonske. A woni informuja, wotem, kak tam beži při twarski dziewach. A hi, najaktualniši nastok je, zo niebe se jenoš twarska substanca doma. Mierčina nuaka zdziażała, ale dom tež dale, a bule jako žive zetkavanišče so užívač mo. So wokomikne tam dalše twarske dziewa przebedu. Wubia so zvonjoškitnih přičin, wop mierzowanego miasta, a czeskie je przystupność dla iżo za wiecze zrumadzizny, a zetkawania szak nie odzi. Nowy przytłak, miast domskim a atelierom ma to narunacz. Za nowotwo to buchu wolki sztom, kajście szkierok na zarodzie odstronene, też drewany przekot miast atelierom a domskim, tu nie so dobia otwaricz, w obstej pak możność tutun na drugi miastne za so natwaricz, a za nowy przytłak, kje se iżo fundament położył, a nożna drewiana konstrukcja natwarił.

0: NDR Sakska, Serbski Rozhlas.
1: Hokejwymer Jan Reho.
2: Po Bejanskim aj zariadowaniu maj tydzenia Budyšinje a Bywej Wodzie startuja wutrajno športovce dženca při 19. hojvoj sitiowych bijach we Wojerecach. Start a cíl budžety we športovym forumie. Wutzil z pistole za wone bije na distance 10 km za swyša bijarki a bijario na po jednačich. Volejbul za zběhovej rě do nowej rajnej doby w sakskej klasy štafla Vukot stejtej za worklečanskich volejbulistov prinjeho mustva dženca w Delanach na rajnym planie. W prinjej rě dnia nastupia worklečenje od dwiemaj přečovo dorosti VC Drežany a w druhej partii dnia od čtyrioch přečovo poštunikam Pust Drežany. Jutze nedźelu od dopołdnia na pół dźesačich raja volejbulistki Viktorie doma we Worklecach vo okresne mištorstvo starobneje klasy U20. Kopańca, koparske dybkowe rydženca, na pół dwiemaj FSV Wute SJ Nebelčice, cioch modrobili nesvači dworajne zjednočenstvo Nebelčice, a w samstnym času w byłym komcu rajne zjednočenstvo Was, športowe towarstvo Marina Vězda. Koparske dybkowery Jutze, napojeny SJ Kruščice, druhé mustvo, rajne zjednočenstvo Ulke Žary a cioch SJ Kruščice, prinje mustvo, modrobili Kulov. Radvorska rezerva raje Jutze dvimaj pola jednote Kamienc a radvorske prinje mustvo Jutze cioch v Kinsporku. Domjacu lepšinu zmija Jutze Ralbičance Sokoljo, když zavizda sutnik popodnju cioch duel Ralbice Vulke Redorjece.

z tydzenia so. Tu już to odmywa, switchy, przewiedzie. No ja, gdyż chcecie to, so też my, smy wam tam podpiera w tym so. Tu te terminy szerimy. Potem przyzycie so rady pola nas. Pod hesłom, co so pola was stała, chyba, albo switchy, które jubileje macie we usywy gminie, we wosadze, albo też we... Do was twie, zdzielcie nam swoje terminy, a to cyle jednorie w naszej app, albo też na internetowej stronie, tam namagacie jednore formular ze hesłom terminy, a stajkim obrazom kalendra, a tu możecie potem cyle prostcze wupelnić, a potem mamy też tu w samskim rozwosu wasze informacje, któreż możemy my dalej szerić, czego są słuchario samskiego rozwosa, też wasi hostcze, zdominci po napuczywie Czesie, dobranie przyje serbski rozwój.

10 minutes au bon appétit, oui, tchèque. C'est-à-dire, venez-je-rance, ve, vusku, pobelinim, s'regardant lauske. Nie nic wuscht, blisko, kostwitz, ale wusk, blisko, wosboga. To ważno, czonia wuziska hola, a hatte, minutze, tam, do, wuska, przeproszuje, niedelu, jutze, na swojbne, buczowanie. Claudia Stecklichowa, budze tam, tisch, podla, a wesli, so tam, na was, so bürtsche tam, do podnia dziesaćich si dojeli, wokoło dwie hodzinie puczowali przez krajinu, a si wobladali tam tyż ze fachowcami, što so stała w lesu tyż na polu, abo kak wupada ze zwierinu. Po takim we wusku, niemscy drelauske, ale wusku, je zetkanie tamnisze rajkaniszczo, proszu si tyż, kruty trzyje sobą przyniesć, to je ważne, gdyż tam po kraju puczujecie, a si tyż przykrył sobą przyniesć menucy za zromadny piknik. Po takim jutce pochodnie Bużice puczować, a to we wózku od 10 hać do wokoło 12.

0: nábožné słowo.
1: Maczęca Lukasz Majer ze Münstera.
2: Drudy stejš w žiwieniu przy wulkich rozpuczach. Ja so potom przeco praszam, što je tun prawe puczki, še se bo za mnie przemyslił? Jak to jenaš wusledžu? Sym se tute praszenje po maturę staju. Lada ja do Biblie, na makach stučku przy psłoch Salomonie. Tam stej na cečim stavie, spominaj na knieza na šitkich svojich puczach, tak vonče prawe powiedzie. Ale što to netka za mój pucz, za mój rozpucz ryka? Wiem ja netko tak, jak dale ponże? Skrótko prajenje, nie. Tokoż to tam tyś nie stej. Ale tam stej nešto druho, što iš je hisče wiele ważniše, a što iš dale pomo. Ja nie wiem, kajki pucz ty biu volič. Ale wiem, zobo mi prawe pucz pokaza. Dziś so ja jenoš na nio spustču.
1: Dobre, Lukasz Majer ze Münstera, wynadoku a zamovitosti srbskeho vosadneho zwiazka.

0: Zatkula.
1: Nechte helak.
2: W egyptuskiej, szpanijskiej, abo tež w indijskiej. Wszude na świecie są serbscy modostni. Nie są pak tam jenež w dolu, pak wukonia leto socjalną służbu, abo cywe leto dziewaja a pučuja. Potekim work and travel. W przychodnym wysłaniu chcemy wam żywienie w Ukraju zbliżyć, a snano jednu abo tamnu lepszinu, abo snano tež nie lepszinu odkryć. Tuż zapikcie radia.
0: Zatkula.
1: Need savage. Poncelo večo.

Podkodowu słonech suwa miszczewo w obkidwowaniu. Dżęca rano we przyrodzie rozprawia, dżukasz by się to mi to wulkę, wieselo, jazcowa, nie wiem, z kim sym przed krótkim o tym biesadowała, zosmuj so rozmawiały o tym, zo w obkidwuje moj prawidłonie do niżej wsy, albo przed niżej su na lewym boku na polu, polny nukel, je to porik, kiś tam iżo wiacore lieta je doma, a ma tam zawiesce tyś aj swójsku. Aż tu to bieszy, kiś mi to powiedał, szako bieszy tyś rano za przed co popuczu. Na haj to nie jest najważniejsze. To najważniejsze je, zosem dżęca rano wula dała na drugim miestnie tyś tajki polny nukel, ale cyle mody mienujcy przed jitkom, gdyż sym z rodnych nowoslic wotjewa przed jest tak mianowany Rakeczanski les, a tam niedom na lewym boku siedzisze cyle młody polny nukel też tam na wodżniatym polu. No haj ladajcie, szako je wona populacja też worożena, dołos też na czerwienej liścinie, też zwieriny, a to je to larynie widzieć, że mamy nitko dwie miestności znamieńcza, gdzieś to też możemy rano w obkieć bołać przed niżej su, a przed jitkom 10 do 10.